desna pretep, dej na bebi za te zlevo, šalta, volan na kolenih, dej na bebi za te vedno, valda, desna pretep. Dejno bebe za te zlevo, šaltam. Folke ne pozna, ker ne vejo, kaj ima. Jaz pa nisem folka, da gremo vajbat. Jaz bom pela sem, če ti boš šok ganjal.